deɛ nyankopɔn ayi akyerɛ ne baabi a wɔrekɔ ne nnoɔma a wɔbɛyɛeɛ no yɛyi kyerɛ ne saa na ɔsu ɔhohu mu a na aba honam ani adwoa deɛ ɔda hɔnsyi akyerɛ nowu so concrete wɔda se na ada ne first floor na yɛgu no concrete ne yɛatoa so na kamani fra deɛ na kamenim sɛ dan ne yɛgu no na deɛ wɔsa ne aborosan kan na verse 20 no 14 to 20 no aka sɛ yɛtintim so

akyuba mu wɔ yɛ bii wayɛ bii woayɛ hyehyɛ nkuo ne amanneɛ de maa wo nanso mogya bi akyi mu ama me ne adeɛ ho bim wayɛ adwuma pa wɔyɛ ho adeɛ deɛ ne bɛhyɛ no na mu wɔyi ani adɔyɛ a wɔde sɛdeɛ ɛbɛyɛ ade baako ne ama ne kwagye kuno.